0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego nadamy kolejny odcinek z cyklu Stulecia LRT. Gościć będziemy Krystynę Korkuć-Jurewicz, byłą spikerkę i redaktorką audycji polskiej, obecnie mieszkankę Szczecina, starszą kustoszkę Książnicy Pomorskiej, największej biblioteki w województwie zachodniopomorskim, a na wstępie polecam serwis informacyjny. Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas apeluje do działających na Litwie firm z branży przemysłu obronnego o zachowanie czujności i stosowanie wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa. Według Witkauskasa w związku z ciągłymi próbami organizowania przez wrogie siły różnego rodzaju prowokacji, dialog rządu z producentami uzbrojenia odbywa się regularnie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rosyjska przestrzeń powietrzna powinna od tej pory być faktycznie uznawana za zamkniętą. Ostrzega linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej oraz organizacje działające na lotniskach w tym kraju, że, jak powiedział, na niebie nad państwem, które zaatakowało Ukrainę, będzie odtąd dużo dronów. Według Zełenskiego Kijów nie zamierza atakować lotnictwa cywilnego. W reakcji na oświadczenie ukraińskiego prezydenta Władimir Putin oskarżył Kijów o, jak to określił, terroryzm państwowy. Ukraina w ostatnich miesiącach regularnie przeprowadza ataki na obiekty znajdujące się w Rosji lub na okupowanych przez nią terytoriach, które pomagają Kremlowi kontynuować wojnę. W wyniku rosyjskich ataków na Odessę rannych zostało co najmniej 8 osób. Szef administracji wojskowej miasta portowego poinformował, że uszkodzone zostały obiekty infrastruktury oraz budynki mieszkalne. Tymczasem dziś rano w stolicy Kijowie ogłoszono alarm lotniczy. Świadkowie twierdzą, że słyszą eksplozję, a według doniesień rannych zostało 2 ludzi. To już 7 doba z rzędu, gdy Rosja intensywnie ostrzeliwuje Kijów. ESO informuje, że dziś wciąż nie ma prądu w około 8 tysiącach obiektów. Znaczną część z nich stanowią działki ogrodowe lub tereny niezamieszkane. Jak poinformowała przedstawicielka spółki Rasa Jotkienie, awarie zostały już usunięte u 97% klientów. ESO planowało przywrócić dostawy energii po nawałnicy do ubiegłej soboty, jednak termin ten został wydłużony ze względu na skalę szkód. Obecnie planuje się usunięcie wszystkich awarii jutro. Minister finansów Taury Mazwalis poinformował wczoraj, że finansowy wpływ nawałnicy na ESO wyniesie około 17 milionów euro. Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy informuje, że mieszkańcy mogą już składać wnioski o rekompensaty kosztów ogrzewania mieszkań i gorącej wody na nadchodzący sezon grzewczy 2026-2027. Jak podaje ministerstwo, wnioski o przyznanie rekompensat można składać elektronicznie za pośrednictwem systemu informacyjnego SPIS lub osobiście w Urzędzie Samorządu. Model państwowy zakłada, że wydatki gospodarstw domowych o niskich dochodach na ogrzewanie mieszkania nie mogą przekraczać 1/10 ich dochodów. Szacuje się, że w nadchodzącym sezonie grzewczym z rekompensat skorzysta około 170 tysięcy mieszkańców, a wydatki na ten cel przekroczą 80 milionów euro. Co najmniej 70% pacjentów powinno dostać się na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty w ciągu 30 dni, zakłada projekt planu realizacji programu 21 rządu. Zapewnimy, by co najmniej 70% pacjentów trafiało do okulisty, kardiologa, endokrynologa, dermatowenerologa oraz lekarza medycyny fizykalnej i rehabilitacji na pierwszą wizytę finansowaną z Funduszy Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego w terminie przewidzianym przepisami, zapisanym w dokumencie. Do połowy 2028 roku planowane jest także zwiększenie o co najmniej 10% udziału mieszkańców z grup docelowych w programach profilaktycznych i wczesnej diagnostyki. Ma to pomóc ograniczyć liczbę zgonów możliwych do uniknięcia z powodu chorób układu.

0: ладу кроміження і новотворів. Сто лет тому в Этеже забжмяли перші слова Литовского радия. Дзісь, в юбилеушовым року ЛРТ, вратцами до історії людей, ктожи є творили, также поляков, которых глосы през лята всполбжмяли на литовской антенне. То оповість о дзіннікажах, творцах і святках епок, ктожи всполтворили радио і його значення для сполеченства. Тен цикл – то проба привруцення їх глосов і місця в історії. Діж розмовляємо з Кристиною Коркуч-Юревич, билом спікеркою і редакторкою аудиції «Польський», обецнє мішканком Щечіна, старшом кустошком Ксьонжніци Поморській, найвіншій бібліотеки в воєводстві Заходньопоморським.
1: Часть свого життя віддала пані праці в польській редакції Литовського радіо. Як тут трапила? Як ще почала та пригода радіова?
2: Tego nie da się zapomnieć, pani redaktor. Ja ukończyłam szkołę pedagogiczną i zostałam zaproszona jako nauczycielka początkowych klas do swojej rodzimej szkoły numer 19. Obecnie jest to średnia szkoła imienia Władysława Syrokomli, ale byłam również członkinią naszego wspaniałego pierwszego ludowego zespołu pieśni i tańca Bilia i tam byłam chórzystką, ale pan kierownik i dyrygent Wili, Wiktor Turowski, wykładał muzykę i śpiew choralny w szkole pedagogicznej. No i tam też prowadził chór, ja w tym chórze śpiewałam i zapraszał już do Wili. Już na trzecim roku przyszłam do Wili, tuż przed 15-leciem zespołu. Obserwowałam, jak konferansjerka Jasia Subocz tak zapowiadała dobitnym głosem po polsku, litewsku, rosyjsku. Potem jechaliśmy gdzieś do Poniewierza, czy Wiłkomierza i nie przyszła już kolejna konferansjerka sympatyczna Zuza i pan Wiktor Turowski, gdzie moja uczennica, masz tu kartkę, będziesz zapowiadać. I w Poniewierzu albo Biłkobierzu był debiut konferansjerki. I tak przez kilka lat zapowiadałam zespół Wili, a już tylko w dwóch językach, po polsku i po litewsku. I był ten słynny, tradycyjny koncert w rytmie poloneza i mazura, noworoczny, wspaniały. I przyszły za kulisy po koncercie właśnie radio koleżanki świętej pamięci Krystyna Narkiewicz, również członkini Wili, Barbara Przygocka-Mintautienie, przyszły za kulisy, zapraszają mnie na spikerkę do radia, bo był konkurs. Ja zapowiadałam, im się mój głos i moja polszczyzna się spodobała i najpierw zaproszono mnie na spikerkę, a później był wakat, później zaproszono na redaktora audycji. Ale ja pracę spikerki i nauczycielki łączyłam, bo w szkole 19 rano, a po południu do radia, a później jak zapraszano na etat redaktora, już trzeba było pożegnać szkołę. Moja mama bardzo się nie zgadzała, bo sama kiedyś była pedagogiem. To był styczeń. Ja się nie zgodziłam, mojej szkoły nie zostawi. Czekali do czerwca, a potem już bardzo mi się podobała praca w radiu i od 80 do 90 byłam redaktorką audycji polskiej Radia Litewskiego. Bardzo mile wspominam to dziesięciolecie pracy w radiu.
0: Co należało do spikera? Jakie teksty musiał czytać?
2: No do spikera należało najczęściej zapowiadanie tych gości, powitanie, mówi Wilno, dobry wieczór, szanowni słuchacze i tak dalej, anonsy, ale także były te zapowiadania reportaży, zapowiadania tych naszych gości, rozmówców, które były tematyka przecież różnorodna, chyba jak i teraz, na tematy polityczne, pedagogiczne, muzyczne, kulturalne. Także było to zapowiadanie, ale wtedy jeszcze prowadziliśmy z Basią Przygocką i Krysią Narkiewicz, że jak w końcu już jeszcze było kilka minut czasu na antenie, prowadziliśmy okienko liryczne i wtedy już do mnie należało, bo jeszcze kolega męski głos Paweł Giedroyć był, ale poezję, kącik liryczny zawsze ja czytałam, czy Leopolda Staffa, czy innych poetów. Zawsze ten kącik liryczny bardzo był lubiany przez słuchaczy. I był też tak, że już potem jak redaktorem nas było pięciu wówczas, to każdy piątek mieliśmy wileńskie spotkania przy mikrofonie i nagrywaliśmy spotkania z pięknymi, wspaniałymi, zasłużonymi tutaj dla Wileńszczyzny rodzinami. Uwielbiałam to odwiedzanie tych wspaniałych rodzin, jak Ludmiły i Jana Skrobotów odwiedziłam i reportaż, wywiad, rozmowa z piosenkami, przecież słynny solista Jan Skrobot, którego zabrakło już bardzo na tym 70-leciu Wili, które obchodziliśmy. Także były wileńskie spotkania przy mikrofonie, bardzo ten cykl mile wspominam. No i potem były różnorodne wywiady, reportaże. Mnie było bardzo dobrze, bo jak zespół Wili jak gdzieś jeździł, więc ja brałam ten radziecki, jeszcze szpulowy, ciężki magnetofon, który tam ważył kilka dobrych kilogramów. I jak z Wili jeździliśmy na tę bazę Energopolu, Budimex, to zawsze nie tylko śpiewałam jako chórzystka i konferencjerka zapowiadałam, ale także nagrywałam z ciekawymi bardzo ludźmi spotkania, rozmowy. Przecież jak Wilia była kiedyś na Święto Niepodległości w Moskwie w ambasadzie, bo nas zapraszano w owych czasach, to przecież tam był i Stanisław Mikulski, i inni słynni przedstawiciele kultury, filmu, sztuki z Polski. I ja przywoziłam po kilka wywiadów, wspomnienia niesamowite.
1: Kiedyś dziennikarze mieli podzielone tematy. Każdy specjalizował się w konkretnym temacie.
2: Tak. Nasz kierownik Romuald Mieczkowski był odpowiedzialny już za te bardzo poważne tematy o polityce, o gospodarce. Wojciech Piotrowicz, też wyjątkowy dziennikarz i redaktor. Władysław Strumiło, świętej pamięci. No później już świętej pamięci Krystyna Narkiewicz, koleżanka wiliowa i radiowa. Barbara Mintautynie. A ja, ponieważ byłam nauczycielką, odpowiadałam za oświatę, szkolnictwo. Ponieważ byłam członkiem Wili, odpowiadałam za tematy muzyczne. Jak przyjeżdżali soliści Czesław Niemen, Jerzy Połomski, Dzisława Sośnicka, Bernard Ładysz, przecież również rozmawiałam z tym cudownym basem światowej sławy. No i jeszcze nie wiem, dlaczego przypięli mnie temat medyczny. Jeżeli coś gdzieś w szpitalu się działo, także i na tematy medyczne. A przecież lekarzy też było po medycynie Polaków, na przykład Krysia Rotkiewicz. I także różne te tematy poruszaliśmy. Ja daleko nie jestem medykiem i też miałam muzykę, oświatę i tematy medyczne. To mój temat był.
1: Temat wdzięczny z zespołami, bo to były i rozmowy przybijane śpiewem, piosenkami w ich wykonaniu. I jeśli się nie mylę, te muzyczne programy leciały chyba w sobotę.
2: Tak. Tak, panie redaktor, tak. Właśnie jak Mazowsze było, przecież Wilia przyjaźniła się z tym cudownym zespołem Mazowsze. To przecież i reportaż był. I właśnie ja, ponieważ od muzyki tej byłam, wywiad mego autorstwa z Mirą Zimińską, Sygietyńską i Stanisławem Jobkiem, tym formanem słynnym. Nigdy nie zapomnę, jak podczas spotkania Wili i Mazowsza Stanisław Jobek i nasz ukochany, niezastąpiony, nieodżałowany solista Jan Skrobot, zaśpiewali po kolei Furmana. I tak nieskromnie powiem, już chwała i cześć pamięci Stanisława Jobka, ale pan Janek Skrobot zaśpiewał pięknie.
1: Czy te tematy leciały w konkretne dni?
2: Tak, dokładnie już nie pamiętam, ale jak pani redaktor wspomniała, że muzyczne właśnie były sobotami, w piątki były te wileńskie spotkania przy mikrofonie, oświata może środa czy czwartek, a te tematy właśnie ekonomiczne, gospodarcze, polityczne to już były poniedziałek, wtorek, czwartek, a już sobota, niedziela to już takie tematy kulturalne, kultura, muzyka, teatr. Najwięcej słuchaczy było właśnie w sobotę i w niedzielę.
1: Ludzie listy pisali w tamtych czasach.
2: Pisali, czytaliśmy, cytowaliśmy. Już później nie była nagrywana audycja. Już była od 19 do 20 godzinna audycja na żywo. I pamiętam, że Wojtek Piotrowicz miał przygotować wywiad, bo na kilka dni przyjechał Jerzy Waldor, ten krytyk muzyczny, co muzyka łagodzi obyczaje, autor tych pięknych, cudownych słów, przyjechał i tu niedaleko w tym hotelu Draugisty zatrzymał się i coś panu Wojtkowi Piotrowiczowi wypadło, czy przeźmienie, telefon do radia, jeszcze stacjonarny, nie mieliśmy tych smartfonów, komórek i telefon. I kto? Krystyna Jurewicz ma nagrać wywiad z Jerzym Waldorfem. Taką tremę miałam ogromną, bez przygotowania, tylko doszłam do hotelu drogisty, włączam ten magnetofon radziecki, szpulowy, wielokilogramowy i nastawiam już ten mikrofon i skalę. Jerzy Waldorf, jak zaczął mówić, ja spoglądam na skalę, strzałki nie widzę w tym magnetofonie. Ja się wystraszyłam, po prostu potem musiałam usiąść kilka metrów dalej, bo on taki miał
3: dźwięczny,
2: magiczny taki głos i tak cudownie. I spontanicznie, bez przygotowania, udał mi się ten wywiad. Byłam bardzo wzruszona, że rozmawiałam z Jerzym Waldorfem. To jeden z takich moich bardzo pamiętnych wywiadów.
1: Wiem, że kiedyś była cenzura, że też był cenzor, który sprawdzał teksty, materiały, które leciały już później w eterze. Jak wyglądała z nim współpraca z tym cenzorem?
2: Były dwie przesympatyczne cenzorki. Wiem, że jedna to była Grazinutę, a druga nie pamiętam imienia. I był bardzo ciekawy moment, bo kto miał dyżur tej audycji, nosił do cenzora. One tak po polsku rozumiały trochę. I reikėjo viską versti. Kristinėlė, versk man pažodžiui. Viską versk, aš lietuviškai gerai, nuo vaikystės. I tłumaczyłam swoje audycje. No oczywiście, jak miał dyżur Mieczkowski, czy Basia, czy później jeszcze Józef Paszkiewicz, taki Władek Strumilo był cudownym germanistą. Bardzo dobre reportaże, wywiady prowadził, audycje. A jak ja, byliśmy, panie redaktor, czy była w tej, gdzie Smoleńska elektrownia atomowa
1: w Energopolu.
2: I ja z magnetofonem nagrałam tych wszystkich rodaków Polaków, którzy oni nie byli przy reaktorach, tylko to budownictwo, ten socjalne obiekty. I ja tam ich nagrałam i reportaż, i szef. Pan Lukosiewicz już bardzo dobrze znał polski. I on mówi, nie, cenzura tego nie przepuści. I ja poszłam tam w Grazinutę, czy inna była cenzorka. Mówią, no tłumacz te, jak to, elektrownia atomowa, to przecież partyjny. Dwa reportaże z atomowych elektrowni, z Chmielnickiej i Smoleńskiej, przeszły, bo ja mówię, o reaktorach nie mówię, tajemnic państwowych nie wydaję. Temat moich reportaży jest to przyjaźń polsko-litewsko-radziecka. Jest współpraca, jest połączenie gospodarki, ekonomiki z kulturą. Bardzo przeszły te reportaże, nikt nie zatrzymał. Bardzo był dobry kontakt i współpraca.
1: A jakieś zabawne momenty zapewne były?
2: No, czy to był zabawny, na przykład? Zabawny moment, jak kiedyś tam winda zatrzymała się, tu już 19, a my jeszcze w windzie. No to takie spóźnienie, tam operatorzy, realizatorzy wstawiali jakieś muzyczki, coś tam. I potem dobiegłam już, mówię, Wilno, dobry wieczór, słuchacze. Były taki momencik. I jeszcze był jeden ciekawy bardzo moment, bo były prowadzone te takie mosty przyjaźni. Jak jeszcze pan redaktor Jonas Lukosiewicz już prowadził most przyjaźni Vilnius-Milwaukee. No i oni tam prowadzili po litewsku, po angielsku i potem raptem z tego Milwaukee jakiś Polak po polsku, bo to na żywo szło, zadaje pytanie, a ja jeszcze byłam w redakcji już po audycji, telefon szybko, żebym ja przyszła i przetłumaczyła i odpowiedziała na to pytanie. Ja słucham, no on jeszcze raz, jego pytanie zadają. A jak sytuacja Polaków na Wileńszczyźnie? Ja pamiętam, że ja powiedziałam, no bardzo normalna sytuacja, przyjazna sytuacja. Wszystkie warunki mają i polskie szkoły, i polskie zespoły. Słowem tam dużo mówiłam. Pamiętam, że to było bardzo spontaniczne. Miałam tremę, jeszcze byłam młoda, ale przeszło bardzo sympatycznie. Podobno dostałam wtedy wielką premię.
1: Czasopismo, które tutaj było wydawane wewnątrz, tak?
2: Kalba Wilnius, taki tygodnik.
1: Polacy też tam mieli swoje jakieś miejsce.
2: To znaczy, naczelny redaktor Jonas Wilkos bardzo lubił. Wpadał do nas na kawkę i potem jak usłyszał, że z Moskwy ja mam nagrany wywiad ze Stanisławem Mikulskim, tym ze Stawka Większe niż życie, to on wbiega do naszego pokoju i mówi: Krystyniele, napisz po litewsku, to już przecież znany to z filmów i w ogóle. Ja mówię: no panie redaktorze, po litewsku oczywiście mówiłam. Ja mówię po litewsku dobrze, ale ja po polskiej szkole średniej. I mówię, błędów dużo zrobię. On mówi, ja zredaguję tobie wszystko. I też robiłam z tłumaczem literatury polskiej na litewskiej i literatury litewskiej na język polski. Był przecież później był konsulem generalnym Mieczysław Jackiewicz. Także wywiad z nim był. To też pisałam anons po litewsku do Kalba Vilnius. Także pisałam o kompozytorze Romualdzie Twardowskim. 50-lecie jego jubileuszu jeszcze w Filharmonii zapowiadałam. Też wywiad i zdjęcia Romuald Twardowski. Także bardzo ciekawe takie momenty, bo po prostu jest świat mały, ale wspomnienia z dziesięciolecia tutaj w radiu, pani redaktor. Cieszę się, że pani następczyni. No, pokolenia się zmieniają.
1: Życie dyktuje swoje plany i pani musiała wyjechać do Polski, tak się ułożyło. Czy w pierwszych tych latach było tęskno tutaj
2: tęskno
1: do radia?
2: Tęskno cały czas. Już jestem tam 35 lat i ciągle tęsknię za Wilnem. Ale już muszę powiedzieć, że jak jestem w Wilnie, to już trochę tęsknię za Szczecinem, bo jednak 35 lat. Szczecin jest piękny, panią redaktor i panią zapraszam do Szczecina, bo za 2 lata chyba już wrócę do Wilna.
1: A pani nie próbowała wejść do radia w Szczecinie?
2: Próbowałam. To były 90 lata, ale tam było wtedy bezrobocie. Próbowałam, szukałam pracy, ale powiedziała u nas młody bezrobotna, pani przyjechała i chce zająć ich miejsce. Bardzo niesympatycznie pożegnałyśmy się, ale później już jak córeczka miała 3 latka, niedaleko, gdzie mieszkaliśmy, widzę napis Książnica Pomorska. Myślę, no cóż, bo nauczycielką, byłam dziennikarką, może przyjmą za bibliotekarkę. Tam pani opowiedziałam cały swój życiorys, co pochwaliłam
1: bogaty
2: się tam
1: na,
2: nawet tą nagrodą zasłużona dla kultury polskiej. A ona otwiera szufladę i tyle podań. Proszę napisać i tam na sam dół. Pół roku, a później wakat się znalazł i zostałam przyjęta i tam już 29 lat jestem w Książnicy. Bardzo sobie chwalę. Byłam dziennikarką, teraz bibliotekarka. Także moja ostatnia przystań zawodowa też jest bardzo ciekawa. Nasza biblioteka ma status egzemplarza obowiązkowego. 16 bibliotek w stolicach i Uniwersytet Jagielloński. I po prostu każdy wydawnictwo jeden egzemplarz wysyła. Także napływa bardzo dużo książek. Nas opracowujących jest 5 osób. Opracowujemy. Bardzo sobie chwalę. Jest to ciekawa. Praca z książką jest ciekawa. I treść, no różne są. Teraz dużo kto pisze.
1: Czy książki związane z Wilnem, może z Wileńszczyzną, trafiają do was też?
2: Oczywiście.
1: Tak?
2: Wszystkie książki Mieczysława Jackiewicza mamy. Jeszcze on mnie kilka z autografami, gdzie tam mnie wspomina. Też wszystkie o Wilnie bardzo dużo, bardzo dużo. Jak jest przydział tego egzemplarza obowiązkowego, czy dary, czy zakup, bardzo dużo
1: to pani
2: kupują.
1: Teraz nowości. Każdą książkę,
2: to
1: nie?
2: Przychodzę, a u mnie na biurku Wilno, tam cała historia, czy poezja, czy kogoś. Wszystkie wileńskie tematy wiedzą, że już muszą być na moim biurku.
1: Wracając do stulecia litewskiego radia, właśnie część swego życia pani poświęciła pracy tutaj. O czym pani wspomina, jeśli zachodzi rozmowa o pracy w radiu?
2: No wspominam właśnie to, jak ja trafiłam do radia. Tym krokiem poloneza i mazura, tak, można powiedzieć, bo tym dorocznym, cudownym, sylwestrowym koncercie tu mnie zaproszono. Byłam bardzo wzruszona, bo jeszcze kiedyś moja siostra Anna Jurewicz też była speakerką w radiu. Była polonistką w Mickunach, też ją kiedyś zaproszono. A później właśnie Basia i Krysia poznały Annę i potem postanowiły jej siostrę zaprosić, bo jak konkurs ogłoszony był, a tam zgłosiło się kilku, no ale podobno głos trochę inny był. Także wspomina właśnie, że kroki poloneza i mazura, trafiłam do radia, chociaż prawda z powołania byłam nauczycielką, kochałam te początkowe klasy, przecież z uczniami i teraz kontakt taki cudowny jest, ale później w radiu lubili, słuchali, właśnie nagrywałam te wszystkie dzień nauczyciela, pierwszy dzwonek, ostatni dzwonek, te wszystkie imprezy jubileuszowe, szkoły, w szkołach tych podmiejskich robiłam reportaże też. Pamiętam, czy w Czarnym Boże, czy gdzieś zamykano polską klasę, że było już mało uczniów, a ja pojechałam tam z 1 września, mnie wysłano na ten reportaż i ja policzyłam, że w litewskiej klasie jednak mniej, a w polskiej więcej. Jest wizytówka, a ponieważ się nazywałam Krystyna Jurewiciutia, pani dyrektor zaprosiła, czy w Białej Wacy, czy w Czarnym Boże, tego nie pamiętam. Porozmawialiśmy i podobno do dziś tam są też i polskie klasy. Także też taka mała cegiełka moja. I w radiu bardzo dobra atmosfera, dobra była, bardzo...

0: i zespół redakcyjny, i z operatorami, i realizatorami, i z cenzorami. I jeszcze 1 i 8 czerwca zawsze czytało się w telewizji tematy egzaminów maturalnych. Po litewsku, rosyjsku i ja po polsku czytałam. To też ciekawe takie wspomnienia. No i później jak już audycja w języku polskim telewizyjna była, gdzie był Romek Miczkowski i Wojtek Karkut, to oni mnie na noworoczne audycje też zapraszali, że to mężczyźni, wincuk, no i mnie dla upiększenia audycji. Także mam zdjęcie pamiątkowe takie też, współpraca z tą audycją telewizyjną. Tylko dobre wspomnienia. Nie mogę przypomnieć, żeby coś tam przykrego było. Raz jechałam z Allą Pugaczową windą, także te spotkania z tymi wszystkimi. I bardzo znaliśmy się, szanowaliśmy się przecież i z panią spikerką w telewizji, Bigelity i Baranauskas. Także i aktorzy, i kompozytorzy. Obok w gabinecie był poeta Jonas Jakszas, to mam kilka książek chyba z autografami. Mile. Nie mogę przypomnieć nic przykrego, naprawdę. 20 lat w Willi, 9 lat w szkole polskiej i 10 lat w radio to najpiękniejszy okres mojego życia.
1: I chyba te spotkania, rozmowy z gośćmi, spotkania z rozmówcami, to chyba jednak jest no, bezcenne takie doświadczenie życiowe.
0: Tak, oczywiście. Też jakiś fizyk słynny, nie pamiętam, Brazis, czy ktoś, też Wojtek Piotrowicz miał na żywo, bo te listy były pytania od czytelników, czytało się tam jaki temat, jaka praca naukowa, czy jeszcze. I też Wojtek Piotrowicz mówi, Krystyna, idziesz na żywo. Ja mówię, no ja z fizyki nie byłam orłem, o czym ja tam będę rozmawiać. No ale tam listy, pytania w listach będą, tylko pan profesor odpowiada. Wybrałam jakieś sytuacje, jak człowiek zna tych rozmówców. Przecież no, całe społeczeństwo Polacy, czy w jubileuszach, na koncertach w Willi, czy w szkole, czy spotykaliśmy się, to znało się i przecież i wszystkich dziennikarzy z Kuriera Wileńskiego, dawnego Czerwonego Sztandaru. Także bardzo, te na żywo audycje godzinne bardzo lubiłam. Początkowo była trema, później już doświadczenie jakieś tam małe przyszło. Wszystko dobrze i w ogóle współpracownicy wszyscy, a szczególnie Wojtek Piotrowicz, Barbara Mintał-Tienie-Przygocka, Krysia Narkiewicz, za wcześnie, Władek Sturmiło. Współpraca była cudowna.
1: Pani powiedziała o piątkowych audycjach, wieczorne spotkania przy mikrofonie. Może by trzeba to powtórzyć
0: to bardzo
1: i wznowić.
0: Dobrze. Tak, to odnowić. Wileńskie spotkania przy mikrofonie właśnie z państwa skrobotami najbardziej pamiętam, ale wiele było już, tak dużo takich. Jest to naprawdę ciekawa, to jest kontakt z ludźmi, prawda? Kontakt z ludźmi, o ich wspomnieniach. Przecież mają już, nie wiem, co już w moim wieku, już też tylko wspomnienia, panie. Także warto odnowić. Inicjatywę, panie doktor, popieram.
1: Dziękuję za spotkanie dzisiejsze, za przybycie tutaj do nas do studia, za te wspomnienia, o których no, większość już może nie pamięta, pokolenia się zmieniają, ale wszystko, co dobre, trzeba właśnie kontynuować.
0: Tak. Rzeczywiście dziękuję za te słowa podsumowania, bo rzeczywiście z czasem już żyjemy wspomnieniami i dobrze jak te wspomnienia naprawdę są takie miłe, wzruszające, które wywołują to ciepełko w serduszku, wzruszenie. No i pamięć. Pamiętajmy, co było dobre. A w tym radiu 10 lat spędziłam naprawdę pięknych i dziękuję bardzo za zaproszenie i życzę sukcesów, ciekawych audycji, wywiadów, reportaży, gości i ogromnej słyszalności na antenie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaczy serdecznie pozdrawiam.
1: Była to rozmowa z Krystyną Korkuć-Jurewicz, byłą spikerką i redaktorką audycji polskiej LRT. Stulecie Litewskiego Radia jest więc nie tylko jubileuszem technologicznym czy medialnym, to także okazja do podkreślenia roli, jaką przez dziesięciolecia odgrywały redakcje mniejszości narodowych. Polska redakcja, podobnie jak inne zespoły językowe, stała się ważnym pomostem między państwem litewskim a społecznościami zachowującymi własną tożsamość kulturową. W ten sposób LRT od 100 lat realizuje jedną z najważniejszych misji mediów publicznych – służbę wszystkim obywatelom. czytelom, niezależnie od ich języka i